step to boy, sorry that I'm young. Trwają zaczarowane, śpiewają only you. I zabity lius, noc jest poduszką you.